Przed luki na jasen finny stań. Leczu mocy willa, piorun des ensign. Wesam lęk jest luki na jasen finny stań.